0: Program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.